home on it. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na razie jest w miarę spokojnie na stołecznych ulicach. Delikatnie wzmożony ruch teraz na Siódemce Złomianek. Najwięcej aut na wysokości Parku Młocińskiego. Delikatnie przetyka się most Grota w stronę centrum i Powązkowska przed zjazdem w Jana Pawła II. Więcej aut też na Puławskiej w stronę Doliny Służewieckiej. Pogodowo dzisiaj całkiem nieźle. Na razie 11 stopni pokazują termometry. Odczuwalna temperatura w okolicach 10, ale dzisiaj na 21 nawet możemy w ciągu dnia liczyć. I chociaż pierwsza połowa dnia będzie dosyć pochmurna, to na pewno, jak twierdzą specy od pogody, padać dzisiaj nie powinno. Po południu powinno pojawić się za to więcej słońca, a opady deszczu przyjdą do nas dopiero w piątek.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem. Trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie pierwszej. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Polacy mieli lepsze sytuacje od rywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
1: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Warszawa News.
1: 17 października pierwszy charytatywny bieg dla pociech. Uczestnicy pobiegną na Wybrzeżu Puckim. Pieniądze z wydarzenia pomogą podopiecznym Fundacji Pociechom, a organizatorzy przygotowali kilka wariantów biegu.
3: Chcemy zabrać

0: czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
1: Nie ma.
0: Aha. Czyli nadal odkładamy.
2: Zawiedzione nadzieje?
0: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
2: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Taki szalony pomysł
1: z możliwych.
0: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
3: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
3: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie. Przynajmniej o godzinę.
0: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiej o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
4: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
0: No każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664-402-302.
0: Ty się zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
0: Tak.
1: Muzyczny.

0: Ania, zawsze Zalia, kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
1: Skandal, na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się
4: oświadczy.
3: Pogoda była
1: ci się
3: zła.
1: Oświadczy?
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne okno pogodowe w kwietniu.
0: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
0: Dziękujemy
1: nic
0: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
0: No, no powiedz,
1: co powinien być oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15? No?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
0: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie.
2: No i walka
3: i te
2: z
3: sprawy.
2: Innymi celebrytkami, no przede wszystkim.
5: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał.
3: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
3: Jakoś tak nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
6: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: Jadą o poranku. Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No, w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Euro Samochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
6: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Koenig, Seagate, Nice oraz Grenton.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Coraz więcej dzieje się na stołecznych ulicach. W tym momencie stoi już most Grota w stronę centrum. Oprócz tego korkuje się Sikorskiego w stronę Alei Wilanowskiej. Korkuje się też Wawelska w obie strony. Najciaśniej teraz na wysokości pomnika lotnika. Coraz ciaśniej też na Wisłostradzie, zwłaszcza na wysokości Zamku Królewskiego. Na moście Świętokrzyskim w stronę centrum też całkiem sporo aut, ale za to całkiem nieźle na południowej obwodnicy Warszawy i na Wale Miedzeszyńskim. Pogodowo też na razie całkiem nieźle, jeżeli możemy powiedzieć, że 11 stopni to całkiem nieźle. Na pewno w ciągu dnia będzie lepiej, bo 21 stopni na pewno zobaczymy. Dziś przez cały dzień raczej więcej chmur, chociaż po południu może pojawić się słońce. Padać dzisiaj na pewno nie będzie.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
16: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
15: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
14: SK Sport News.
15: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
17: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
15: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
18: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
19: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
20: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
19: Nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
21: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
20: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
22: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną
0: ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
21: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze? Tak po głosie to była Ola?

0: Chłopaki to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ściągniesz, zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki do
0: ważne,
1: godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała, miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak, wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet, pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Pamiętam, swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo. Nie. A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie autopromocja.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.

0: października. Ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: I po reklamie.

0: No tak, 12 do 7.
1: Lilia, Lilia.
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to urodziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP. Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Przepraszam.
0: Za?
3: Za.
0: Wszystkie?
3: Wszystkie.
0: Spóźnienia?
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
1: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
1: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. To pewnie jakiś drużnik.
1: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: To jest Justyna. Justyna to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
1: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Dwa szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
1: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, że może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: No niestety to już jest taka pora dnia, że wydłuża się lista utrudnień na stołecznych ulicach. Mocno zakorkowana w tym momencie jest S8 od Głębockiej aż do Słowackiego. Ciasno też na S8 od Lasku na Kole aż do Broniewskiego. No i stoi też Wybrzeże Gdyńskie od Mostu Grota do Krasińskiego. Oprócz tego całkiem ciasno też w Alei Armii Krajowej, najciaśniej na wysokości Parku Kaskada. Pogodowo na razie bez większych zmian, 11 stopni pokazują cały czas termometry. Odczuwalna temperatura w okolicach 10 stopni. Będzie pochmurno przez większość dnia, ale jak obiecują specy od pogody, około godziny 13, około godziny 17 może pojawić się trochę słońca, także trzymajmy kciuki, żeby tak było.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest siódma, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pas z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
4: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Informuje Justyna Rataj-Kietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
21: SK Warszawa News.
0: Duże zmiany na Kruczej w Warszawie. Znikną 4 pasy ruchu, a pojawi się park i 250 nowych drzew.
23: Docelowo będzie to dużo bardziej zielona ulica. Z niema jezdniami jednopasowymi, pośrodku z pasażem pieszym.
0: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, a więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Tramwaje wracają na Puławską. Od jutra linie 4 i 10 pojadą dalej do przystanku Aleja Lotników. To kolejny etap remontu torowiska między metrem Wilanowska a pętlą Wyścigi. Prace będą teraz prowadzone w stronę pętli.
24: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.

0: przepraszam bardzo, to już?
1: To już,
2: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Wiktor, bo ty jesteś... O!
2: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
2: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
2: Tak, to...
0: Lulu!
3: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
2: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2, no i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. No dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza.
2: Uwaga. Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone, oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja powiem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie, to jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
6: No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Trzecie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Leźmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem! Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja byłem małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
5: Było dobrze. Ja się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Widzę tam, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak, jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Czerwono na mapach Warszawy, stoi w tym momencie Wybrzeże Gdańskie. Korek zaczyna się już na wysokości Mostu Gdańskiego i ciągnie się aż do Alei Solidarności. Duże utrudnienia na Wawelskiej, to z kolei od Alei Niepodległości do Grójeckiej. Ciasno w Alejach Jerozolimskich, aż do Parku Pięciu Sióstr, a także przy zjeździe w stronę Łopuszańskiej. I tutaj korek ciągnie się aż do Alei Krakowskiej. Utrudnienia też na wysokości lotniska Chopina w stronę Służewca. Jeżeli chodzi o pogodę, w tym momencie cały czas 11 stopni pokazują termometry. Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia zobaczymy na termometrach około 21 stopni. Podobna będzie też temperatura odczuwalna. Przez większość dnia będzie pochmurno, ale jak obiecują specy od pogody, pojawi się także na chwilę słońca.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutank, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
5: SK Sport News.
6: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
7: Jankes. Jankes.
8: Kama.
7: I Wiktor.
8: Radio RTSK.
9: 31 minut po godzinie 7, no jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
10: No chyba, że macie półtorej godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Podajcie nagrywki na eskowego Messengera.
11: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
9: No to smacznego!

0: startup.
1: 23 minuty będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest startup company, to jest pieśń do wstawania. No.
2: Dobra,
0: wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało, no
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przyjaciółnej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze, a,
1: to dobrze.
2: Ja
1: ale
2: jak
1: się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz i znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej niż
2: tak,
3: ty.
2: Jest!
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmienię, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no co się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: I po reklamie.
4: Esko.

0: 15 minut, tylko nie znamy godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Nosem się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
0: No to startujemy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: To pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
3: Tak jest.
4: Kłaniam się od szanownej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bali, czy Neapol?
3: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
4: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
3: Tak.
4: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby odtransportować, to albo Neapol, albo Bari.
3: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
4: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
3: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
4: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
3: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
4: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No, czy odwrotnie zrobić?
3: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol nam bardzo nie pasuje, bo Neapol jest już kawałek.
4: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić, dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
3: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
4: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
3: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić, dotyczący tego transportu?
4: No to koniecznie do Aleksandry.
5: Cześć Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
3: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejnał. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: A to Kraków, nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Mamy sygnały, że jest stłuczka na Puławskiej przed Aleją Legionów Piłsudskiego, także tam warto zachować ostrożność. Poza tym ciasno na Poleczki na wysokości Imilina. Mocno zakorkowała się też S8 z Janek w stronę Kolonii Opacz. Do tego stoi Aleja Krakowska w stronę S2. Najciaśniej jest teraz na wysokości Raszyna, a na samej S2 ciasno też od drogi ekspresowej S7. Korek ciągnie się aż do Palucha. Pogodowo w tym momencie 12 stopni pokazują termometry. Dzisiaj maksymalnie możemy liczyć nawet na 21. Od czasu do czasu będzie pojawiało się słońce i warto korzystać z tych chwil, bo jednak przez większość dnia może być pochmurno. Jak twierdzą specy od pogody, dzisiaj jednak bez opadów deszczu.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
21: Jest 8, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
21: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
20: SK Warszawa News.
21: Warszawiacy zgłosili swoje ulubione miejsca. Teraz czas na finał ulubionej księgarni Warszawy. W tegorocznej edycji nadesłano prawie 1000 propozycji.
4: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
21: Mówi Diana Krawiec, przewodnicząca jury Nagrody Ulubiona Księgarnia Warszawy, a zwycięzców konkursu poznamy 18 października. Młode irwisy śnieżne z warszawskiego zoo zwierzakami miesiąca. Urodzone w lipcu maluchy zdobyły tysiące głosów mieszkańców Warszawy, a także internautów.
19: Jankes. Kama i Wiktor.
1: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
0: No gotujemy, mówiłeś.
2: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
0: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
22: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
1: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
0: No.
1: Na później?
0: No.
1: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej.
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad trzech dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak.
2: No
1: tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 tysięcy złotych.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała, było
1: trochę
2: cudownie.
1: Dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp. No. My też.
1: To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała?
1: Nie ma takich.
2: Nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
2: Aha.
0: Aha! Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
4: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Ile będą u nas newsy?
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi!
1: A, wielki przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W mediaexpert taniej masz.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus. Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Zaczynamy od stłuczki na S8 w okolicach Sokołowskiej. Tam na pewno warto teraz zachować ostrożność. Poza tym spore utrudnienia w Alei Prymasa Tysiąclecia. To z kolei po stłuczce przed krzyżówką z Kasprzaka. Sama Kasprzaka też mocno zakorkowana, od Redutowej aż do Józefa Bema. Oprócz tego stoi Wawelska, od Waryńskiego aż do Pomnika Lotnika. No i mocno zakorkowała się też S2 w obu kierunkach, na wysokości Palucha aż do Kolonii Opacz. Jeżeli chodzi o pogodę, to już 13 stopni pokazują teraz termometry. Dziś maksymalnie zobaczymy około 21, no i wszystko wskazuje na to, że będzie jednak trochę więcej słońca niż wstępnie obiecywali synoptycy. Dzisiaj bez żadnych opadów deszczu, ten pojawi się w Warszawie dopiero w piątek.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
9: Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
12: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
13: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
14: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: Felix, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale, no,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
3: Ale to zrobiła.
1: Konstrukcja klamrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
0: Ktoś sobie taki zrobił?
3: Co? Na co?
2: Na zombie. Takie...
0: zombie na ten...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
0: To jest absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście w około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
0: Jak to zrobić, powiedz?
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na SK.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej Ania, dokąd jedziesz?
5: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
4: Opowiadaj!
5: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
6: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
7: I po reklamie.

0: Jankes też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
2: Podobno Jankes
1: wyskoczyła
2: cały czas
1: z piekła do nieba. Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankes to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
1: Czas na popołudniowe wstawanie.
0: Jak ktoś nie zdążył teraz, to już musi leżeć.
1: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
0: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: Słyszymy się jutro.
1: Tak, do już
2: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Zacznijmy od tych nieco mniej przyjemnych informacji. W tym momencie stoi Aleja Krakowska w stronę S2. Najciaśniej jest na wysokości Raszyna. Na samej S2 też ciasno. Od drogi ekspresowej S7 korek ciągnie się aż do Palucha. Mocno zakorkowana też S8 z Janek w stronę Kolonii Opacznej. Są też utrudnienia na Puławskiej. To po stłuczce przed Aleją Legionów Piłsudskiego.
18: Całkiem przyjemna pogoda dziś. O tej 9 rano dokładnie. 14 stopni już w tej chwili jest na termometrach i sporo słońca już teraz. I to słońce prawdopodobnie utrzyma się do końca dnia. Dziś maksymalnie na termometrach, uwaga, nawet 21 stopni, więc bardzo dobry wtorek pod tym względem. Jutro powtórka z rozrywki, a w czwartek nawet podobno 23 stopnie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: Minęła 9. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
19: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
20: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
21: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
17: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
22: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
17: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Warszawa. News.
17: Przed nami KONIK, czyli największe targi studenckich kół naukowych w Polsce. Już w środę i czwartek na Politechnice Warszawskiej pojawi się blisko 90 wystawców. Będą setki studentów i dziesiątki naukowych projektów. To okazja, żeby zobaczyć, czym zajmują się młodzi naukowcy i przy okazji znaleźć coś dla siebie. Ruszył nabór na stypendia sportowe w Warszawie. Miasto wypłaci od 150 do 1000 zł miesięcznie. Wnioski można składać do 20 grudnia. Trzeba mieć odpowiednie wyniki sportowe i mieszkać w Warszawie.
18: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9, łatwo gang, Majko, wszystkie marzenia to już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi jak Weekend Waste, Nearly 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronisk w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wał Miedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat back.

0: Dunkirk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Liki Li na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z, oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
7: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
6: Do zobaczenia!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Blank, Armin Van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegły informacje, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj, akademia.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Sporo dzieje się teraz na S8, to po stłuczce na wysokości Sokołowskiej. Dostajemy też sygnały, że doszło do jeszcze jednej stłuczki na S8, to z kolei bliżej kolonii Opacz. Mamy też stłuczkę przed węzłem Opacz w stronę Palucha i jeszcze jednak, by było ich mało, w Alei Armii Ludowej na wysokości Torwaru. Oprócz tego korkuje się też Kleszczowa w stronę Łopuszańskiej, stoi zresztą też sama Łopuszańska aż do Alei Krakowskiej.
15: Gdziekolwiek nie stoicie, to możecie popatrzeć w niebo na słońce, bo przyjdzie taki moment, kiedy naprawdę będziemy za tym słońcem tęsknić, więc lepiej teraz korzystać. 16 stopni w tej chwili na termometrach, dziś maksymalnie 21. Pogoda naprawdę bardzo przyjemna i to słońce powinno zostać z nami jeszcze dziś do końca tego wtorku w Warszawie.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
16: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na sorze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
14: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
17: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. To duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
14: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach, w wersji damskiej i męskiej.
18: SK Warszawa. Sport.
14: Już dziś o 20:00 koszykarze Legii Warszawa wracają do gry w Lidze Mistrzów. Wojskowi zmierzą się z SIK Strasburg. Z kolei w piątek czeka ich wyjazdowy mecz z Zastalem Zielona Góra. To w ramach Orlen Basket Ligi. Swoją siłę pokazują też Dziki Warszawa. Na start sezonu rozbiły Energię Trefla Sopot 102-63, a w niedzielę o 15:00 zmierzą się z PGE Startem Lublin. A już za chwilę do gry wkraczają siatkarze PGE Projektu Warszawa. Ich pierwszy mecz w przyszłą niedzielę, a ich rywalem będzie zespół Indykpol AZS Olsztyn.
15: 2 minuty po godzinie 10:00, wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie Radiańska. Cicho, szał, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jest się spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty głosów chineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Reklama. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: I po reklamie.

Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpione ATB. Niezastąpiony jak nie jeden pracownik. Przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii. Czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć SK, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, popadł Dominik, do widzenia.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
9: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
10: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.

0: ulica Krujecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
3: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden patetom trafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest w tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
5: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
6: Ktoś powiedział pyszne.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
15: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Dosyć mocno zakorkowana teraz jest siódemka od Łomianek do Parku Młocińskiego. Poza tym stoi S8 od Blizny Łaszczyńskiego aż za most Grota ciągnie się korek. Ciasno też z Piaseczna w stronę Warszawy. Najwięcej aut jest teraz na wysokości Lasu Kabackiego.
12: Jeżeli chodzi o pogodę, to no i co z tym słońcem? Trochę tu z jednej strony zaczęło zachodzić i do mnie niepokoi, z drugiej strony przez drugie okno naszego studia jeszcze to słońce wpada i oby ta druga wersja, czyli to słońce się utrzymało do końca dnia. Takie przynajmniej są prognozy, choć te chmury będą się przewijać. 18 stopni tej chwili, dziś maksymalnie 21. Do końca tego dnia całkiem nieźle, choć od czwartku niestety mogą pojawić się w Warszawie opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
13: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
11: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
14: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
11: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
15: SK Warszawa. Na czasie.
11: Dziś o 18:00 przy bulwarze Flotylli Pińskiej 1C kolejne śródmiejskie bieganie dla każdego. To bezpłatne zajęcia zarówno dla początkujących, jak i wprawionych biegaczy. A jeśli zamiast biegania wolicie trochę pogłówkować, to o 19:00 wracają quizy w Taproom Wilanów. Wieczorem można także jeszcze wyskoczyć na lód. Tu jak zwykle polecają się ślizgawki na torwarze. Wieczorna sesja startuje punktualnie o godzinie 20:00. Wszystko oczywiście w rytmie eskowych hitów, więc jeżeli nie macie planów na wieczór, to myślę, że to brzmi całkiem jak no w sumie jak plan doskonały.
12: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na eskowym messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka. Od was. Ja tylko zapytałam. Za odpowiedzi już nie odpowiadam. Ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
13: Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Hej Ania, dokąd jedziesz?
16: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
15: Opowiadaj!
16: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
17: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznany. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zrobią.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Radioeska Kygo Max Magnon. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja nawet widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Tylko szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia Ska lepiej.
1: Tak będzie, obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.pl.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
5: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
4: Do zobaczenia!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: O tej porze jeszcze całkiem przyjemnie jeździ się po Warszawie. Są jednak stałe punkty i utrudnienia, tak jak Prymasa Tysiąclecia przy Dworcu Zachodnim. Stoicie też w Jerozolimskich, to na wysokości Kleszczowej, w stronę centrum. Przytkana jest Niepodległości od Koszykowej do Wawelskiej. No i jak zwykle S8 stoi od Lasku na kole do Broniewskiego.
11: Wczoraj trochę straszyliśmy tym, że od piątku pogoda się mocno zepsuje, ale chyba to mocno to jest przesadzone. Rzeczywiście będzie deszczowo, ale minimalnie 17 stopni. Więc
10: no to
11: tak,
10: są
11: całkiem,
10: trochę lepsze
11: całkiem,
10: informacje.
11: Całkiem. Ktoś powie, o, będą grzyby, bo jak jest mokro i ciepło, to na pewno. 19 stopni w tym momencie pokazują termometry na Jubilerskiej. Słońce świeci, więc wydaje mi się, że na ten wtorek pogodowo w Warszawie nie mamy co narzekać.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
12: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
13: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
14: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
10: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
9: SK Warszawa News.
10: To szansa, żeby poznać projekty ponad 180 kół i zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Na Politechnice Warszawskiej rusza 23. edycja studenckich targów Konik, mówi Natalia Mikulska.
15: To jest tak naprawdę miejsce, w którym doświadczamy pierwszego styku z naszą najprawdopodobniej przyszłą pracą.
10: Przed wejściem na uczelnię zobaczycie łaziki marsjańskie, samochody i motocykle wyścigowe. To jutro i pojutrze. A kolejne testy syren alarmowych przed nami na Mazowszu potrwają od 12 do 16 października. Nie trzeba podejmować w tym czasie żadnych działań.
8: działań.
11: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: Mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. A to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar. Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30...
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, na, o właśnie, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami. Jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nieraz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze. A zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem. All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty.
13: Sobota, 17 października.
12: Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A.
13: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Nie zwlekaj i kup już teraz.
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
16: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Talking Body, nowka sztuka na playliście skowej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu, a tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani, czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka. Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Mazowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
5: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
6: Poleca Radio SK.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
10: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
11: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
10: Do zobaczenia!

0: 9 października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Siódemka zatkała nam się na wysokości Lasu Młocińskiego w stronę centrum. Spory korek o tej porze macie też na Wale Międzyszyńskim w dwie strony, a dokładnie między Mostem Łazienkowskim a Afrykańską na Saskiej Kępie. Na tym odcinku doszło do wypadku, no i miejscami ciasno też na Sikorskiego i Rzymowskiego.
6: 20 stopni w tym momencie tutaj u nas na pracę południe. Niebo, tak patrzę, no nie grozi zachmurzone, tylko delikatne
5: obłoczki. Całkiem jest przyjemnie.
6: Tak, deszczu z tego nie będzie na pewno. Jutro pięknie, 21 stopni. W sobotę, w czwartek, przepraszam, jeszcze lepiej 23 stopnie. Jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o temperaturę, ale w czwartek już się deszcz może przydarzyć. Ochłodzenie od piątku, wtedy 16 stopni. No i deszczowo i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzona akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. Pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
7: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
5: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
8: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa nie brakowało.
5: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
9: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
5: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
4: SK Warszawa News.
5: Zamiast czterech pasów ruchu 250 drzew. Krucza przejdzie metamorfozę, zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park linearny z zielenią. Przy okazji przeprowadzony zostanie remont instalacji podziemnych.
10: Tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi.
5: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Remont ma się zakończyć za 2 lata. Tramwaje wracają na Puławską. Od jutra 4 i 10 pojadą dalej do przystanku Aleje Lotników. Remont potrwa teraz wzdłuż torowiska oraz w stronę pętli Wyścigi.
6: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin! No to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie!

0: nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi Romeo, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly High, 18 po pierwszej, to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, taniej, natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janek SK, Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Galway Girl w Radiu SK, to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promise Kiss w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej, 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj, akademia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is Still Set, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie, a jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: października. Ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Spory korek teraz na S8, a konkretnie od węzła Konotopa do Poznańskiej. Stoicie też dalej, bo od Lasku na kole do Mickiewicza. W stronę Bemowa ciasno na całym moście Grota aż do Chłaski. No i korkuje się również wybrzeże Szczecińskie i Sikorskiego.
15: Jak ja bym sobie teraz poszedł na spacer, Agata, zobacz, co się dzieje z oknem. Patrz, widzisz?
14: Pięknie.
15: Patrz,
14: jest,
15: tak, pięknie. Fajnie. 21 stopni tutaj.
14: Złote listki.
15: No, chodź, idziemy. No, jutro będzie 21 też, a w czwartek nawet 22, ale już się mniej będzie chciało wychodzić na zewnątrz, dlatego że w czwartek możliwy deszcz, w piątek to już na pewno i w piątek, sobotę, niedzielę ochłodzenie. Wczoraj mówili, że będzie jakoś bardzo zimno, a dzisiaj już się poprawili i mówią, że w weekend 16 stopni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
16: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami krepiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
14: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
17: Będziemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
14: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
18: SK Warszawa na czasie.
14: Obok ludzi pojawią się też roboty. Trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Trzy najbliższe weekendy przy stacji metra Ulrychów. Artyści z całego świata będą rywalizować m.in. o Grand Prix Festiwalu. A jeśli chcecie zadbać o formę, dziś czeka na Was śródmiejskie bieganie dla każdego, to o 18 przy bulwarze Flotyli Pińskiej 1C. A jutro coś dla kinomaniaków. Po południu na Ursynowie czeka na Was pokaz filmu Pan Nikt kontra Putin. To w ramach cyklu Oscarowe Środy w Domu Sztuki przy Wiolinowej. Wstęp na wszystkie projekcje jest bezpłatny.
15: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobel i Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze skąd się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odnoc ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: Semlock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory.

0: Inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie. Rosie i New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel za nami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Jerozolimskie o tej porze mocno się przetykają od Kleszczowej do zjazdów Prymasa Tysiąclecia. Duży ruch macie też na S8 od Powstańców Śląskich do Chłaski, a w drugą stronę stoi cały most Grota. Zatkała się też Solidarności, to od Bielańskiej do Grodzkiej w stronę mostu. No i duży ruch również na Czerniakowskiej i Solcu.
8: Pogoda niezmiennie atrakcyjna, to znaczy jest słonecznie. Oczywiście niebo częściowo zachmurzone, ale mnóstwo przejaśnień. Na termometrach oczko, wiesz ile to jest oczko?
7: Wiem, 21.
8: Tak, to jest dokładnie 21 stopni w tym momencie i tak będzie też jutro i tak będzie też w czwartek.
7: Także... Jak wiesz co, zobaczyłem dzisiaj to słoneczko tak dokazujące, to aż pożałowałem, że z rana wysmarowałem się bronzerem, bo można było zyskać naturalnie.
8: W ogóle nie widać, w ogóle nie widać. Myślałem, że naturalny kolor.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
9: 15, Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
19: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
9: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10 piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
20: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
9: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
21: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
9: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
22: SK Warszawa News.
9: Sekretne komnaty władzy ludowej dostępne dla wszystkich. Nowa wystawa na Zamku Królewskim pokazuje niezrealizowany projekt luksusowych apartamentów, reprezentacyjne salony i kuchnie.
23: Można zobaczyć, jak miały wyglądać apartamenty przyszykowane dla najznamienitszych gości, którzy mieli odwiedzać PRL.
9: Mówi kurator wystawy Mikołaj Baliszewski. Dostępne są oryginalne meble, lampy i fotografie. ZTM planuje zlikwidować 4 linie autobusowe. To w związku z otwarciem nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie, a zniknąć mają m.in. 129 czy 171.
22: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
7: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
24: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
7: Tak, naturalny uśmiech.
24: Naturalny jest tak.
7: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
24: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hispańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1. No. I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci, że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko jest
1: fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Golec Workiest.
1: No, na przykład. Aha, dobrze, nie, nie źle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie Odlot Ściśle Tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
14: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
15: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
14: Do zobaczenia!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie no uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, okay, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafiło, odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, okay, okej, okay, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, okay, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam i znaczy jedną. No nieważne,
0: już
1: gramy,
0: nic,
1: kochani.
0: Już nic, gramy.
1: EU. Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria, coś czerwonego. Coś czerwonego na łyk.
3: Koszulka. A
0: na łyk. Na łyk musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria, coś zielonego.
3: Roślina.
0: Łódyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazami ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
0: Pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: A może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski, naprawdę. W każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej Ania, dokąd jedziesz?
4: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
3: Opowiadaj!
4: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
5: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
6: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
7: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa noc, wyjątkowe gwiazdy. Świętuj z nami urodziny klubu Dekada. W piątek 9 października czekają na Ciebie goście specjalni. Kaja i Nick Sinclair. To będzie noc pełna doskonałej muzyki i świetnych ludzi. 9 października, ulica Grójecka 19. Więcej na dekada.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
6: Aleja Armii Ludowej mocno zakorkowana, to od Niepodległości aż do Mostu Łazienkowskiego. Kiepsko jeździ się teraz też Wawelską, to w stronę Pomnika Lotnika. Ciasno macie na Wale Miedzeszyńskim od Afrykańskiej na Saskiej Kępie, no i Sikorskiego i Dolina Służewiecka stoi w obu kierunkach.
7: Ja chciałem dodać, że również Dolina Kościeliska stoi w obu kierunkach.
8: A tego nie wiesz.
7: Ja wiem.
8: A skąd to wiesz?
7: Mam swoich wysłanników w
8: Polsce. A Dolina Muminków stoi czy nie stoi?
7: Straszne była buka, nie?
8: Ale no, teraz,
7: o kurczę.
8: Chatifnaty były okropne.
7: Słuchaj, to jest prognoza pogody. Paradoksalnie. 22 stopnie będą jutro w Warszawie, czyli idealna pogoda, żeby pospacerować. Nie po Dolinie Kościeliskiej, z tego prostego powodu, że jej w Warszawie po prostu nie ma, kochani.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrolit 6-7.
6: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
9: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
6: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
10: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
6: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobne listy z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
11: SK Warszawa News.
6: Pierwszy charytatywny bieg dla pociech już 17 października. Zebrane środki podczas biegu na Wybrzeżu Puckim zostaną przekazane na pomoc podopiecznym Fundacji Pociechom. A do wyboru jest kilka opcji.
12: Chcemy zebrać środki poprzez pierwszy charytatywny bieg, więc można pobiec, można pójść na spacer z alpakami, można pobiegać w myślach nawet dla dzieci.
6: Mówi Michał Kowalczyk z Fundacji Pociechom. Ma zapisy na stronie dostartu.pl. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. W blisko 90 miejskich przychodniach można nauczyć się prawidłowego samobadania.
13: Sojza i Koroście.
14: Sojza i Koroście.
13: Czyli SK w Radiu SK.
15: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
7: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co nie cinek?
15: Tak, love, work, life, balance.
7: War, not war, make peace.

0: Krzysiek, teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało będzie? Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na

0: PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
1: czyli
0: PKP...
1: cofamy do tyłu, jak to
0: tak,
1: się mówi.
0: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godziny dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
1: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne. Jeden dzień
0: ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
1: Okej. <Okay. laughs> Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radiu SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
12: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Voyaz, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona.
0: Aha.
3: Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: To ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra,
2: spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść sobie w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Voyaz albo na voyaz.pl.
2: Tak.
0: Wielkie
2: jest.
0: Brawa.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję
2: i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115. Kulturalne wydarzenia. 19.115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19.115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19.115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19.115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę, proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: Uwaga, Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
9: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
13: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
14: Do zobaczenia!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Bardzo kiepsko jeździ się teraz po Warszawie. Korki macie między innymi na Wawelskiej, to w obu kierunkach. Zatkana też Armii Ludowej w stronę Mostu Łazienkowskiego. Ciasno na Wybrzeżu Kościuszkowskim i Wisłostradzie. Stoicie też na Andersa i Bonifraterskiej. No i S8 tradycyjnie o tej porze stoi od Lazurowej do Chłaski.
0: Teraz 20 stopni, jutro 21, pojutrze 22, w nocy 10, czasem słońce, czasem deszcz.
1: Za dużo chyba liczb się pojawiło w tej prognozie, bo zaczynam się gubić.
0: To mam wybierz sobie jedną. Mniej liczb w takim razie, żeby było ci prościej.
1: Aha.
0: Przez najbliższe 3 dni około 20.
1: O, i to jest, widzisz, precyzyjna informacja. Ludzie nie mają mętlików w głowie, myślą, fajny ten chłop, nie? Rzuca tymi liczbami jak z karabinu. Także bardzo fajnie, dziękujemy ci, Cinku.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
11: Pomyłka, błąd ludzki.
3: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: Tam doszło faktycznie...

0: Ależ tu jest energii, Benson Boone w Radio SK. Już 12 minut po 17, w związku z tym nasze studio odwiedziła pani Jadzia. Witamy serdecznie, pani Jadziu.
1: Witam.
0: Pani Jadziu, czy Cinek może pani zadać pytanie, czy pani sobie tego nie życzy?
1: Może.
2: Okay. Ja akurat mam już odpowiedź na pytanie, Michale, które zadałeś mi kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz.
0: A jakie?
2: W jakiej temperaturze należy mieszkać w domu? Tak. Aha. Michał pytał, nie pamiętasz pewnie?
0: Nie pamiętam. Jadziu, w jakiej temperaturze ty mieszkasz?
1: Nie wiem, bo mieszkam w iglo.
0: No gdzie w iglo? Jadzie, miało być poważnie.
1: A cię to obchodzi?
2: No się nie zaglądaj, Jadzie, do chałupy. Do igla.
1: Tak.
0: Dobra, Jadzie mieszka w iglo, ale reszta Polaków być może nie mieszka w iglo. I jaką powinni być temperaturę?
2: Minimum 18.
0: 18.
2: Poniżej jest niezdrowo i nie więcej niż 24. Powyżej 24 jest niezdrowo.
0: Jadzie, u ciebie w iglo jest poniżej 18, nie?
1: No nie, 20.
2: Iglo z kominkiem.
0: Bardzo fajne iglo.
1: I pierzyną się przykrywa.

0: Where is the love to Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu, jakie imieniny godziny, godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest też dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Bring the beat,

0: Sembang Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego. Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
7: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: Ale jajca,
2: a do
1: nie?
2: 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
2: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam, wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Dlaczego? Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Aha, ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: Aha. No nic, kochani. Kiedy ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
5: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Top Loy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozgość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu. Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
14: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
15: Do zobaczenia!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie w zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Duży ruch dziś w Warszawie, no i niestety też sporo wypadków. Stłuczki na Jerozolimskich w bliskiej odległości. Jedna przy Reducie Ordona, druga na skrzyżowaniu z Prymasa, no i w związku z tym w rejonie duże problemy. Wypadek też na Wawelskiej, to na wysokości Krzywickiego. Stoicie od Niepodległości do Pomnika Lotnika, no i duży korek też na S2 od Regulskiej aż do Puławskiej.
21: Dzisiaj miało być bardzo pochmurno, a jednak tego słońca nie brakowało, no i prognozy są też optymistyczne na jutro. Jutro też ma być słonecznie w stolicy i mam nadzieję, że tym razem nie będzie w drugą stronę pomyłki. W czwartek nieco większa szansa już niestety na deszcz, albo stety, zależy co kto woli. Teraz 17 stopni na termometrze, jutro maksymalnie 21.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
8: SK Sport News.
20: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Siedmiu chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenie mija z końcem października.
8: SK Warszawa News.
20: Bez pasów ruchu, za to z drzewami. Krucza przejdzie metamorfozę. Zamiast czterech pasów powstanie tu park linearny, a przy ulicy zostanie posadzonych 250 drzew.
10: Docelowo będzie to dużo bardziej zielona ulica. Nie ma jezdniami jednopasowymi, pośrodku z pasażem pieszym.
20: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Modernizacja dotyczy niemal kilometrowego fragmentu drogi od Jerozolimskich do skrzyżowania z Piękną. Kolejna edycja miejskiej kampanii Warszawa chroni dzieci. Chodzi o edukowanie opiekunów w temacie zagrożeń w internecie. Szczegóły znajdziecie na stronie stołecznego urzędu.
21: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hit na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

0: No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.
1: Odkiedziły

0: Możecie być szybcy, ale w nagrywaniu głosówek na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chains i Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu i zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?
1: Pamiętam występ kolędy i w kolędzie ze zdenerwowania zaśpiewałam w posz i znaleźli dzieciątko w grobie zamiast w żłobie. To było straszne. No także proszę sobie wyobrazić. Przepraszam, ale pytasz mnie o wpadki, tak, to tak wyglądało, no. Niech ludzie wiedzą, jakie są kłopoty w życiu.
0: To ja w takim razie wam życzę miłego wieczoru spędzonego w rodzinnym grobie.
2: Reklama. Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga Warszawa! Jeden dzień, dwa osiedla i dwie wyjątkowe okazje od Ronson Development. Już w tę sobotę, 10 października, od 10 do 15, zapraszamy na dni otwarte. W Ursusie Centralnym do gotowych mieszkań dodajemy garaż gratis, a w Bosko na Białołęce otwieramy sprzedaż nowej puli mieszkań. Przyjdź, poznaj ofertę i wybierz najlepsze mieszkanie dla siebie. Szczegóły na ronson.pl. Ronson Development. Prosto do domu.
8: I po reklamie.

0: Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie będzie to pizza książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio Esca może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia SK.

0: to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosé New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: dokładnie
0: kebabem?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w 2 zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: że... No nie
0: to,
1: ma
0: że...
1: nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach, nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Warszawa na czasie.
12: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli jesień Was nieco przetłacza, mimo dosyć wysokich w ostatnim czasie temperatur, to spokojnie, już w piątek macie coś na poprawę humoru, mianowicie kabaretowe pogotowie nastrojowe. To przy placu Piłsudskiego 9 w AW Pegas. Start o godzinie 19, wstęp wolny. Jeśli natomiast na poprawę humoru lubicie sobie pośpiewać, to również w piątek o 18 w Pałacyku Konopackiego macie karaoke. Wstęp jest bezpłatny.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eskiz hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa między innymi Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla całej mojej

0: Najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie. Kłaniam się jeszcze raz.
1: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
2: Dziś w studiu Eski, wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
3: Jak miło, kopę lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
2: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
3: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
2: A co się zmieniło w takim razie?
3: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
2: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
3: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
2: A czego słuchasz na co dzień?
3: Na co dzień.
2: Właśnie taki old school, to była ABBA?
3: Też. Dancing Queen, wiesz,
2: ja
3: o co chodzi?
2: Hymny.
3: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie do.
2: Oczywiście, to jest też klasyk.
3: No,
2: same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
3: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak, co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
2: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
3: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład z tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
2: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
3: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną wenę tak samo. Ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
2: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
3: Wiersze.
2: Jak to się wszystko zaczęło?
3: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
2: Przedział?
3: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
2: A teraz tam jesteś za to wdzięczna.
3: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
2: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
3: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
2: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
3: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
2: O. No. A pamiętasz, że dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
3: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać dla Anastazji Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
2: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
3: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
2: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
3: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
2: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
3: Dody. No to jest zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
2: Krążą legendy, tak.
3: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. No cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
2: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
3: Tak.
2: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
3: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
2: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
3: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
2: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
3: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
2: Czyli jednak brzmienie ONA.
3: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
2: No to pasowało.
3: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
2: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
3: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Kruściak, zapraszam. Warszawa przyjęła nowy program mieszkaniowy. Ma być realizowany do 2032. Ma powstać kilkanaście tysięcy lokali. O tym, jakie to będą mieszkania, mówił zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Kretek w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
6: Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na lata 2026-2032. Jak będzie wyglądać ten plan?
7: Taki program to jest Biblia Mieszkaniowa Miasta. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów musi być taki program podjęty. i Rada Miasta Stołecznego Warszawy taki program podjęła. Stary wygasa z dniem 30 września, mamy nowy na lata 2026-2032. Co tam jest w tym programie? To jest budownictwo, remonty, prognoza, jak ten stan lokalowy, mieszkaniowy wygląda, co będziemy robili, jak będziemy robili. Jeszcze również bardzo ważny element polityki czynszowej, a także polityki miasta związanej ze sprzedażą nieruchomości. Mam tu na myśli oczywiście lokale mieszkalne.
6: Padła ilość 17 tysięcy mieszkań. Czy faktycznie jest taki plan?
7: Tak, jest taki plan, tylko tu trzeba powiedzieć, na co się składa te 17 tysięcy. To jest 12,5 tysiąca pustostanów, czyli remonty pustostanów. Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, nie jest tak łatwo brygady remontowe, ale wykonamy i to zrobimy. To mamy 12,5. 3,5 tysiąca to jest budownictwo społeczne, czyli w ramach TBS-u. I około 1000 lokali to jest modernizacja pustych budynków, czyli tych budynków, w których już nikt nie mieszka, których stan techniczny nie pozwala na dokonanie takiego remontu doraźnego, rozumiemy się, takiego remontu w lokalu. Po prostu te budynki muszą być totalnie zmodernizowane. W tych budynkach jest ponad 1000 lokali, liczymy, że będzie około 900 tysięcy związane. To jest z tym pewnie się nasuwa pytanie, dlaczego się zmniejsza liczba lokali. Ano dlatego, że często nie ma tam łazienek. Likwidujemy taki stan techniczny. Przebudowa powoduje, że prawdopodobnie będzie trochę mniej lokali, no bo te lokale będą większe, powiększone łazienki. To jest totalna modernizacja i mówię, to jest 900 tysięcy lokali. To daje razem około 17 tysięcy lokali, które oddamy warszawiakom do użytkowania w czasie naszego programu.
6: Czy wiadomo jest, jaka to będzie lokalizacja? Zakładam, że po całej Warszawie będą te mieszkania rozsypane.
7: No tak, oczywiście po całej Warszawie modernizacje obejmują dzielnicę Wola. Duży nacisk jest położony na Pragę Północ. Kto zna Warszawę, to wie, że ta dzielnica wymaga modernizacji. Ona była przez wiele lat zaniedbana. Wkładamy tam duże pieniądze i widać, to już widać w tej chwili, że ta dzielnica się zmienia i dalej będzie się zmienia. Natomiast pustostany to są oczywiście w całej Warszawie. Siłą rzeczy najwięcej jest tam, gdzie jest największy zasób, czyli Mokotów, Śródmieście, Wola, Bielany jeszcze, tam gdzie mamy ten największy zasób, powyżej 10, tam jest 14-15 tysięcy w takich dzielnicach jak Wola i Śródmieście. Może łącznie powiem, że jest w tej chwili 80 tysięcy, ponad 80, chyba 2 tysiące lokali mieszkalnych. Chcemy ten zasób zwiększyć do 86, tak żeby ten zasób nam się powiększał, a potrzeby z pewnością będą. Czynsz jest w zasobie miejskim czynszem umiarkowanym w porównaniu do czynszu rynkowego i z pewnością będą tacy, którzy będą chcieli zamieszkać w zasobie miejskim.
6: Czym różnią się mieszkania komunalne od tych z TBS-u?
7: My to nazywamy i słusznie nazywamy zasób społeczny. Mieszkanie komunalne, może od strony formalno-prawnej, bo mieszkanie komunalne to jest takie, gdzie właścicielem jest miasto stołeczne Warszawy. W przypadku TBS-u, no to owszem, to jest miejski TBS, właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym się jeszcze różnią? Czynszem. W TBS-ie jest trochę wyższy czynsz, dlatego trzeba mieć trochę wyższe dochody, żeby się tam zakwalifikować. Średnia w zasobie to jest w tej chwili 13,55, o ile pamiętam, stawka bazowa. W TBS-ach jest różnie, no ale jest to około 22, 23, 20 to różnie, ale i 25 zł. Z metra Grójecką oddajemy, tam jest 28,50, o ile pamiętam. Czyli czynsz ciągle jest niższy jak rynkowy, no ale jednak wyższy jak w lokalach komunalnych.
6: Zapytam o ten program, który kończy się teraz. Jak przebiegały te ostatnie lata?
7: Przebiegały zgodnie z tym programem. Budownictwo było, remonty były, wykonaliśmy to, co było założone w tym planie. Polityka czynszowa była konsekwentnie realizowana. To, co mówi program, jak ona powinna funkcjonować, czyli waloryzacja stawek o wskaźnik inflacji, to zostało zachowane w nowym programie. W ogóle trzeba powiedzieć, że program to nie jest tak, że to jest nagle nowy, nowatorski program. On oczywiście nawiązuje do poprzedniego programu, a nawiązuje chociażby dlatego, że punkty, które muszą być, to co powiedziałem o budownictwie, modernizacji, zasady polityki, są takie same. Dlatego te programy są jakoś tam powiązane i są jakoś kontynuacją.
5: Od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Tyle wynosi miejskie stypendium dla studentów. Poszukiwane są osoby z sukcesami w kulturze, sporcie, sztuce lub zaangażowane społecznie. Rekrutacja trwa do 10 października, a tematem zajął się Olek Ruszkowski.
4: Joanna Korzeniewska, rzeczniczka prasowa Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II jest to jeden z największych programów samorządowych, programów stypendialnych. Skierowany jest do uczniów i studentów, którzy uczą się w Warszawie. Warunkiem nie jest to, że trzeba mieszkać w Warszawie, ale należy pobierać tutaj naukę. Stypendia dla uczniów, ta rekrutacja już się zakończyła w lipcu, natomiast trwa w tej chwili rekrutacja dla studentów, którzy wybrali warszawską uczelnię i którzy mają odpowiednią średnią, jest to średnia 3,5, mają osiągnięcia naukowe, społeczne, artystyczne i do 10 października zdążą złożyć wniosek i załączyć niezbędne dokumenty.
8: Jaka ilość tych stypendiów jest przewidziana i na jaką kwotę?
4: W minionej edycji programu stypendialnego 2025-2026 mieliśmy łącznie 423 stypendystów, około połowa z nich to byli studenci, natomiast kwota, jaką można uzyskać miesięczna, kwota stypendium to jest w granicach od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie, wypłacana co miesiąc przez okres 10 miesięcy.
9: Mam na imię Grzegorz, jestem studentem Politechniki Warszawskiej, już uzyskałem stopień inżyniera, ale kontynuuję na magisterce, jestem trenerem i kierownikiem sekcji tenisa stołowego i wolontariuszem w Centrum Myśli Jana Pawła II, a przede wszystkim stypendystą.
10: Zrealizowaliśmy projekt Ciszej, w ramach którego utworzyliśmy mapę ciszy, młodzieżową mapę ciszy, gdzie można znaleźć ciche miejsca w Warszawie, w tym zgiełkowym mieście, gdzie można odetchnąć. Tak naprawdę to jest moja czwarta szansa zostania stypendystą i jeszcze jest jedna przede mną i na pewno z niej skorzystam.
8: Czym wykazują się studenci, by otrzymać takie stypendium?
4: To są zazwyczaj osoby zaangażowane, bardzo ambitne i utalentowane. I to są osoby, które angażują się również w wolontariat, które chętnie biorą udział w naszym programie stypendialnym. W tym roku był to program zbiony wokół pojęcia ciszy. Stypendyści stworzyli taką mapę ciszy w Warszawie, wyszli w miasto, poszukali miejsc, które im się kojarzą jako miejsca wytchnienia, niekoniecznie ciszy rozumianej w taki sposób dźwiękowy, tak? Ale znaleźli na przykład kawiarnię, w której miauczą koty, albo jakieś ciekawe miejsca w parku. Nagrali również dźwięki miasta, można było wsłuchać się w te dźwięki podczas nocy muzeów, natomiast powstała taka mapa ciszy, ona jest wciąż dostępna na naszej stronie. I każdego roku mamy dla naszych stypendystów jakiś ciekawy program. On jest komunikowany w ramach inauguracji stypendialnej, którą planujemy w tym roku w grudniu. Z tego co wiem, to w najbliższym czasie, przez najbliższe miesiące stypendyści będą szukać tematów związanych z zaciekawieniem światem, otaczającą ich rzeczywistością.
9: Na pewno nie przestraszajcie się tym wnioskiem, jest do pokonania. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności, pieczątek, no i oczywiście pamiętajcie, że zdjęcie pucharu nie jest potwierdzeniem odbycia zawodu.
4: Stypendium, które można otrzymać w ramach aplikacji o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II, mogą być przeznaczone na dowolny cel. Może to być oczywiście wsparcie talentu, ale może to być również wynajem mieszkania czy jakieś dodatkowe zajęcia.
9: Stypendystą Centrum Myśli Jana Pawła II warto zostać, ponieważ jest to zaszczyt, jest to dużo, bardzo dużo spotkań i szans poznania ludzi.
4: My bardzo serdecznie zapraszamy do wolontariatu w ramach Centrum Myśli Jana Pawła II. Jest to również forma wsparcia inna niż materialna, ale jest to forma na pewno zdobycia know-how, wiedzy na temat organizacji różnych wydarzeń, w szczególności wydarzeń kulturalnych czy naukowych. Jest to także forma integracji, poznania wspaniałych ludzi i bycia po prostu przy ciekawych projektach, przy ciekawej instytucji.
11: SK Warszawa.
5: Rakiety, bolidy, łaziki marsjańskie, a nawet roboty. Na Politechnice Warszawskiej jutro ruszają 23. targi kół naukowych i organizacji studenckich KONIK. To okazja, by zajrzeć za kulisy studenckich projektów, poznać ich twórców i zobaczyć, czym na co dzień zajmują się koła naukowe. W wydarzeniu bierze udział ponad 180 kół i organizacji studenckich. Z koordynatorką targów KONIK Natalią Mikulską rozmawiał Krzysztof Płowecki.
12: Targi ruszają już jutro, no i pytanie, co tam znajdziemy?
13: Znajdziemy tam na pewno masę kół naukowych i organizacji studenckich, masę wiedzy, wiele projektów, które tak naprawdę pokazują zaangażowanie i właśnie tą determinację studentów i pokazują tak naprawdę ich ciężką pracę i to, co możemy tak naprawdę zrobić na studiach, no i nasze takie twórcze, możemy powiedzieć, życie.
12: A to będą tylko stoiska, czy też coś więcej?
13: Tutaj znajdziemy ogrom właśnie kół naukowych i organizacji studenckich, które wystawiają się, pokazują to, co robią, zachęcają również do zapisania się, dołączenia do nich, no i tworzenia innowacji tak naprawdę na świecie.
12: Ta nazwa też jest intrygująca, KONIK. No możemy coś powiedzieć więcej o tym, skąd ona się wzięła?
13: To tak naprawdę powstało właśnie od tego, że to są targi kół naukowych i organizacji studenckich i właśnie od tego, od tej nazwy powstał skrót KONIK.
12: A jakie najciekawsze projekty pojawią się na targach?
13: Na pewno ciekawszym projektem, takim najbardziej rozpoznawalnym na Politechnice Warszawskiej jest koło naukowe Wood Sim Racing, które tak naprawdę co roku jeździ na zawody Formuła Student, na których tworzą samochód i nim jeżdżą swoją, można tak nazwać, wyścigówkę, bolid. O.
12: To jest też takie miejsce, w którym można w pewien sposób ułożyć sobie przyszłość?
13: To jest tak naprawdę miejsce, w którym doświadczamy tak naprawdę pierwszego styku z naszą najprawdopodobniej przyszłą pracą. Dowiadujemy się tak naprawdę, co możemy zrobić po studiach i tak troszeczkę szukamy siebie. Doświadczamy tego, że jednak lepiej czujemy się w danej dziedzinie, w danej branży. No i później wiadomo, zawsze jest nam łatwiej znaleźć pracę, patrząc, że większość kół współpracuje z różnymi firmami. No i jakoś tak szybciej potrafimy znaleźć sobie pracę w dziedzinie, która nas interesuje.
12: To też chyba dobra okazja, żeby tak ruszyć trochę swoje życie towarzysko-akademickie, jeżeli ktoś na przykład dopiero zaczyna studia.
13: Tak, dokładnie. Koła i organizacje studenckie są idealnym miejscem na poznanie wielu ambitnych i zaangażowanych osób i stworzenie sobie tak naprawdę jakiejś takiej swojej grupy osób, z którymi tak naprawdę ma się swoje wspólne pasje.
12: A dlaczego jeszcze warto dołączyć do koła naukowego? Czy tutaj pojawiają się jakieś korzyści, na przykład związane z zajęciami, czy po prostu wykładami?
13: Tak, na wielu wydziałach jest opcja zaliczenia niektórych przedmiotów pracą w kole naukowym, więc uważam, że to jest jeden z wielu plusów. No i wydaje mi się, że to, że tworzymy tak naprawdę właśnie coś nowego, robimy coś wspólnie i tak naprawdę uczymy się przez praktykę, a to jest chyba najważniejsze na studiach.
12: Poznamy na targach na pewno dużo projektów, ale czy w planach są też jakieś inne atrakcje?
13: Na targach będziemy mieli również stoisko właśnie Eski, na którym nasi wystawcy i też osoby, które przychodzą, będą mogły trochę chwilę odpocząć, taka strefa chillu. No i również będziemy mieli stoisko Wedla, na którym będzie można spróbować słodkości.
12: Czyli nie tylko nauka, ale też trochę relaksu. Ale powiedzmy jeszcze o tym, jaki jest plan. No i jak to wygląda czasowo?
13: Wszystko jest za darmo, wszystko jest tak naprawdę dla każdego. Tak naprawdę już od tygodnia można nas spotkać w tramwajach, więc każdy, kto tak naprawdę czy o nas słyszał, czy widział w tramwajach, może do nas przyjść. Wszystko się zaczyna od 11, trwa do 17 i przed gmachem głównym mamy część stoisk i w gmachu głównym jest reszta, więc zapraszamy i przed gmachem głównym i do gmachu głównego, aby sprawdzić, co ciekawego nasze koła tworzą.
12: To trzeba być studentem, czy można po prostu przyjść z ciekawości?
13: Nie trzeba być studentem. Tak naprawdę zapraszamy każdego, nawet małe dzieci, aby mogły po prostu zobaczyć i może już od tych najmłodszych lat zainspirować się i stwierdzić, że one chcą w dorosłym życiu zostać, przyjść na Politechnikę Warszawską i tworzyć takie cudowne rzeczy.
12: To już jest 23. edycja, więc historia jest na pewno bardzo bogata. Powiedzmy też o tym, jak wyglądały poprzednie edycje, i jakim zainteresowaniem cieszy się to wydarzenie.
13: Wydaje mi się, że zainteresowanie jest bardzo duże, bo co roku liczymy około 5000 uczestników. A jeśli chodzi o to, jak wyglądały wcześniejsze edycje, to każda edycja niesie ze sobą swój własny motyw. My w tym roku mamy motyw chiński, ze względu na to, że to jest chiński nowy rok, jest brandingowany właśnie koniem. Więc każda edycja ma swój styl i na każdej edycji widzimy większy wzrost, nie dość, że zainteresowanie uczestników, ale również właśnie kół i organizacji studenckich, które chcą się wystawić i pokazać to, co robią, bo to zawsze jest taki dodatkowy zastrzyk, który pokazuje innym, co możemy zrobić i daje tą możliwość zapisania się i odnalezienia swojej drogi.
12: Gdzie i kiedy targi i gdzie szukać dodatkowych informacji?
13: Targi trwają 2 dni, jest to 7-8 październik, czyli środa i czwartek. Informacji możemy szukać na stronie na Facebooku Konik, 23. edycja targów kół naukowych i organizacji studenckich. Wystarczy też, wydaje mi się, że wpisać targi kół naukowych i organizacji studenckich, powinno się od razu wyświetlić. Tak samo możemy informacje znaleźć na stronie Politechniki, czy też na Instagramie. I Instagram to jest ta sama nazwa co Facebook.
11: SK Warszawa News.
6: Fundacja Pociechom działa od prawie 30 lat. Na warszawskim Wybrzeżu Puckim w Stajni pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prowadzone są tam specjalistyczne terapie, które przywracają sprawność podopiecznym. Dzieci mogą pracować z koniem podczas hipoterapii, z psem podczas dogoterapii lub z alpaką podczas alpakoterapii. Jak działają takie zajęcia? O tym mówił Michał Kowalczyk z Fundacji Pociechom.
11: Jak w ogóle działa taka terapia ze zwierzętami?
14: To zależy od zwierzęcia, bo każda terapia trochę inaczej działa na naszych podopiecznych. Mamy 9 alpak, które pomagają przy alpakoterapii po prostu, ale mamy też 18 koni, mamy też psa do dogoterapii. Pomagamy na różne sposoby dzieciakom, ale ta pomoc poprzez właśnie kontakt ze zwierzętami jest najbardziej niesamowita. Ona daje najlepsze efekty, pomaga dzieciom regulować swoje emocje, pomaga zbierać odwagę do tego, żeby poprowadzić jakieś zwierzę. To jest duże wsparcie i pomoc dla nich, po to, żeby te dzieci mogły w naszym społeczeństwie z odwagą żyć i funkcjonować. Jeżeli chodzi o terapię z końmi, co jest naszą najmocniejszą stroną, bo od samego początku nasza fundacja prawie 30 lat istnieje i sam początek wiąże się z tym, że nasz prezes właśnie był jednym z pierwszych, którzy ściągnęli hipoterapię do Polski w ogóle tutaj. I właśnie ta hipoterapia sama w sobie jest niesamowita pod wieloma względami. Tutaj można by długo opowiadać, ale dla mnie osobiście bardzo fajny jest efekt tętna, ponieważ jak człowiek jest zdenerwowany, to ma wysokie tętno, ale konie mają z natury niższe tętno. One są spokojnymi zwierzętami. A człowiek ma z kolei coś takiego, że zawsze się dostosowuje, więc jak dzieci siedzą na koniach, to one dostosowują swoje tętno do tętna konia, czyli się uspokajają, bardziej się wyluzowują i to jest fantastyczne. Poza tym kwestia tego, że dzieci, które mają na przykład problem z chodem, też siedząc na takim koniu i po prostu jadąc, co wydaje się, że nic się nie dzieje, to wtedy już poruszane są takie mięśnie ciała, mięśnie nóg, że dają sygnał do głowy dziecka, że ten właściwy zakres ruchu, właściwy wzorzec ruchu jest uruchamiany. Więc nawet jak dziecko samo idzie i niestety ma swoje problemy z chodem, ale na takim koniu mózg tego dziecka dostaje właściwe informacje, więc to jest naprawdę pomocne. A jeszcze kwestia sensoryki, tak? Koń pachnie, koń daje dźwięki, koń jest ciepły. Także to pod wieloma względami daje fenomenalne efekty.
11: To jest po prostu takie bezpieczne otoczenie dla takiego dziecka.
14: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o emocje, to też zwierzęta nie oceniają. Tak? Nieważne jaka jest niepełnosprawność, jaka trudność, jak dziecko wygląda, jak się wypowiada, to zwierzę nie oceni. Tak? Spokój jest czymś, co naturalnie wchodzi. Z kolei alpaki właśnie są takie najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie wyluzowania, kwestie emocji dla naszych podopiecznych ważne. Często bywa tak, że na alpakoterapii dzieci otwierają się dużo bardziej niż przy rozmowie z psychologiem. Tak, bo czują właśnie fajne środowisko, jest spokój, ta wełna, te alpaki, które są przyjemne, miłe. I dzieci otwierają się naturalnie, zaczynają mówić po prostu o rzeczach. Wręcz mieliśmy przypadek rok temu, kiedy jedna z naszych podopiecznych zaczęła przychodzić na alpakoterapię, w ogóle nie mówiąc. Natomiast w trakcie zajęć zaczęła naśladować dźwięki alpak. I to był pierwszy krok, który przełamał jej psychikę do tego, żeby wydawać dźwięki, żeby zaczęło się i po roku zaczyna pierwsze wyrazy składać, co jest dla niej wielkim osiągnięciem, a dla nas dowodem na to, że alpakoterapia działa na różne sposoby.
11: Kiedy ktoś tutaj trafia, zależy to pewnie od pacjenta, czy to są godziny na przykład spędzone z tymi zwierzętami, jak często?
14: To my staramy się przede wszystkim dostosowywać do dzieci. W zależności od jego potrzeb, od tego, co potrzebujemy, natomiast powiedzmy tak schematycznie, jedne zajęcia, na przykład konia, hipoterapii tygodniowo, to jest takie, powiedzmy, optymalny czas pracy. Natomiast ważna też jest ciągłość, więc tutaj pół roku, najlepiej rok, to jest ten czas, kiedy najlepiej dziecko zaczyna odczuwać efekty tych terapii wspierających tak naprawdę, bo zajęcia z końmi nie są czymś, co wyleczy dziecko z jego niepełnosprawności, ale bardzo mocno wspiera, bardzo mocno reguluje emocje, pomaga na różne inne sposoby, no ale właśnie, ze względu na to, że to trwa i nie jest takie jak za dotknięciem magicznej różdżki, tylko potrzeba tutaj czasu, no to nasi podopieczni też niestety muszą czasami czekać, tak? Dlatego jest kolejka rezerwowa aż na 300 dzieci.
11: Jakie jeszcze zwierzaki oprócz alpak i koni?
14: Mamy jeszcze psa, Rico, nasz ulubieniec do dogoterapii. I na tym na razie kończymy, bo już i tak jest za gwarno i za dużo zwierząt u nas. Znaczy nie, śmieję się, ale mamy 18 koni i 9 alpak, więc to jest już naprawdę duża ilość i jak gdyby specjalizujemy zatrudnimy się w tym, tak? Nie chcemy też na siłę ściągać innych zwierzaków, wręcz słyszałem, że niektórzy robią terapię z jakimiś owadami, modliszkami, innymi rzeczami. No cóż, my nie zaklinamy rzeczywistości, my po prostu pomagamy tam, gdzie wiemy, że jest najlepszy efekt. Konie są fenomenalne pod tym względem, jeżeli chodzi o właśnie wsparcie ruchu, o właściwą postawę, o emocje. Alpaki przede wszystkim, jeżeli chodzi o emocje wtedy.
11: Zapytam, jak się zajmuje takimi zwierzętami, czy trzeba je jakoś specjalnie szkolić, czy one po prostu samą swoją obecnością pomagają?
14: Niestety nic nie jest taką magią, jakby mogło się wydawać. Tak, tutaj trzeba wykonać ciężką pracę, zaczynając od tego, żeby kupić konia, który ma odpowiedni charakter. Bardzo byśmy chcieli, bo kochamy zwierzęta i bardzo chcielibyśmy pomagać zwierzętom i przyjmować te, które są z różnymi trudnymi historiami za sobą, ale naszymi głównymi podopiecznymi są dzieci, dlatego musimy mieć odpowiednie konie, które mają odpowiedni charakter, są spokojne, są posłuszne, takie, które będą dobrze współpracowały, a później zaczyna się praca z hipoterapeutą, nawiązywanie też ich relacji, bo to też jest ważne. Każdy nasz terapeuta ma swojego ulubionego konia, z którym najlepiej mu się współpracuje.
11: Czy te tereny przy Wiśle wspomagają? Korzystacie tutaj z tych zielonych terenów?
14: Tak, to są fantastyczne tereny. Samo to, że nasza fundacja mieści się na 3 hektarach zieleni, samo sobie bardzo, bardzo fajne i daje taką przestrzeń, którą myślę, że przez lata udało nam się wytworzyć, że nasi podopieczni wchodząc czują się jak w domu. Zresztą mamy też taką naszą podopieczną, która bardzo była ze względu na swoje niepełnosprawności przywiązana do mamy, do tego stopnia, że gdziekolwiek wychodząc z domu zawsze dosłownie była przyczepiona do nogi mamy. Natomiast chodziła u nas około 2-3 lat na różne zajęcia, terapię i teraz jest czas, kiedy ona wchodząc na nasz teren puszcza mamę i biegnie. I dla mamy to jest wielkie wzruszenie, tak, że tutaj czuje się jej dziecko bezpieczne. Ale tak jest, no bo dzieci z niepełnosprawnościami, pomimo wielu rzeczy, które stara się każdy ośrodek edukacji wprowadzać teraz i to jest bardzo dobre, natomiast no i niestety te dzieci często nie mają po prostu przyjaciół, nie mają kolegów, nie mają z kim pogadać, a u nas jest piękny teren, jest fantastyczna obecność zwierząt i to wszystko współgra z tym, że u nas dzieci czują się jak w domu, mają swoich przyjaciół, mają swoich kolegów, nie tylko zwierzęcych, ale też tych ludzkich.
11: Jak długo działa Fundacja Pociechom?
14: Sama fundacja w przyszłym roku będzie miała 30-lecie, więc działamy bardzo długo. Na tym terenie około 16 lat, tutaj na Wybrzeżu Puckim na Pradze, chociaż wcześniej w Parku Skaryszewskim, więc też niedaleko. Natomiast no, to jest fantastyczny teren, gdzie mamy możliwość właśnie utrzymania dużej stajni, tak? 18 koni to jest jednak już sporo. A alpaki też nam się mnożą, za przeproszeniem, bo mieliśmy 6 przywiezionych z Chile, a 3 już się urodziły u nas na terenie. Więc tak, tak, myślimy o rozbudowie.
11: To przez te 30 lat dużo też tych pacjentów się przewinęło?
14: To są już, myślę, 1000 spokojnie. Wiem, że jeżeli chodzi o ostatni czas, kiedy prowadzimy dużo różnych, dużych projektów, zaczynamy współpracować z firmami, to mówimy o skali mniej więcej 400-500 dzieci w skali roku plus ich rodzice. Bo proszę nie zapominać, że opieka wytchnieniowa to jest coś, co niedawno weszło, a my już od 4 lat pomagamy właśnie w ten sposób. I to nie tylko w jakichś półkoloniach, które organizujemy przez całe wakacje, gdzie od 8 do 16 dzieci mogą tutaj się być zaopiekowane u nas na terenie, ale na koniec wakacji już właśnie też 4 lata organizujemy wyjazdową opiekę wytchnieniową, gdzie w tym roku 60 dzieci przez okres 3 tygodni była na wyjeździe bez żadnego rodzica. Także to jest naprawdę niesamowite dla rodziców, którzy muszą 24/7 pilnować swoich dzieci, opiekować się nimi i jest czas, kiedy oni mogą wypić gorącą kawę na spokojnie i powoli.
11: Największą przeszkodą w prowadzeniu takich terapii są jednak pieniądze. Chętnych na zajęcia nie brakuje, ale liczba zwierząt jest ograniczona, a ich utrzymanie bardzo kosztowne, mówi Natalia Kołodyńska z Fundacji Pociechom. Czy jest kosztowne prowadzenie takiego rodzaju terapii?
15: Tak, jak najbardziej. No, mamy tutaj 18 koni, co samo w sobie generuje ogromne koszty związane z wyżywieniem, zapewnieniem opieki weterynaryjnej, dentysty, no i różnych innych nieprzewidzianych kosztów. No, tutaj też mamy 9 alpak, które również kosztują, hipoterapeuci, utrzymanie całego ośrodka. Te koszty są przeogromne, a też potrzeby dzieci są przeogromne, ponieważ tak jak już było wspomniane, mamy 300 dzieci, które cały czas czekają na terapię, no i chcielibyśmy skrócić tę kolejkę. Potrzebujemy do tego stałego źródła finansowania, ponieważ te dzieci też nie mogą zacząć tej terapii tylko po to, żeby po kilku spotkaniach ją przerwać. No tutaj najlepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy to jest terapia stała. Więc dlatego najbardziej nam zależy na źródłach wsparcia, które są stałe i które dają nam poczucie stabilizacji. Dlatego właśnie przede wszystkim liczymy na stałych darczyńców indywidualnych i zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia naszej działalności, ponieważ no, taka stała darowizna daje spokój nam, tym dzieciom, ich rodzicom, którzy też chcą być zaopiekowani, chcą czuć, że po prostu ich dziecko będzie mogło tutaj być długo i dostanie tą pomoc.
11: No właśnie, to ściąga dość duży ciężar też z rodzica, który w momencie, kiedy trwa taka terapia, może troszkę odpocząć.
15: Tak, rodzic może tutaj odpocząć, ale też na przykład prowadzimy opiekę wytchnieniową, gdzie tutaj przez ostatnią wakację na przykład dzieciaki były przeprowadzane najpierw na około 8 godzin do nas, do ośrodka, gdzie miały zajęcia, były pod opieką wykwalifikowanej kadry, też miały właśnie spotkania ze zwierzętami, różne prace plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, no wszystko to, co dzieci w wakacje uwielbiają najbardziej, ale też potem częścią tego było to, że na 2 tygodnie wyjechały na kolonie, bez rodziców, więc wyobraźmy sobie tutaj właśnie rodziców, którzy często no, nie mieli od lat momentu, żeby odpocząć, a tutaj przez 2 tygodnie, czy przez tydzień, bo też dzieci różnie wyjeżdżały, mieli ci rodzice czas dla siebie. Mogli w końcu spokojnie odpocząć, załatwić swoje sprawy. No, to są moim zdaniem bardzo ważne momenty i bardzo duże wsparcie dla takich rodzin, to, że właśnie oni wiedzą, że tam dziecko jest odpowiednio zaopiekowane, ma mnóstwo atrakcji, jest zadowolone, jest też z opiekunami, których zna, ponieważ większość z tych dzieci była tutaj już długo, więc rodzic może być spokojny, a jednocześnie właśnie w końcu ma spokojną głowę i ma ten czas dla siebie. To jest na pewno super sprawa dla tych rodziców.
11: A co o terapii myślą jej podopieczni? O tym opowiedziała nam Lena.
16: Bardzo tutaj lubię teraz z nimi czas i pomagać im w różnych sytuacjach, co nie wiem, na przykład, nie wiem, coś oszczędzania, albo co do pomocy, zawsze chętnie przyjadę i tutaj pomogę. Lubię bardzo tutaj osoby, które tutaj przychodzą, które wolontariusze, które tutaj spędzają czas. Cudowne to jest życie, to mogę się tutaj trafiłam, bo kiedyś pierwszy raz przyjechałam z nami na spacer. Nie wiedziałam za dużo, a potem, kiedy zauważyłam stajnię, spytałam się mamy, czy możemy być jako 9-latka. Poszłam do tej stajni, chciałam się zapisać na apokoterapię i na hipoterapię, chciałam się zapisać na hipoterapię, ale było za dużo osób. Zapisałam się i zadzwoniła do nas pani Ola i jestem zapisana na alpaki. Potem miałam hipoterapię, a potem zaczęłam jazdę konną. I tutaj właśnie tak się zaczęło. Moja przygoda się stanie pociechą.
11: To ile lat już tutaj przyjeżdżasz?
16: 4 lata.
11: I często jesteś tutaj w tygodniu?
16: We wtorki, środy i soboty.
11: O tym, jak w praktyce wygląda terapia, opowiedziała nam Aleksandra Kołodziej, alpakoterapeutka.
17: Prowadzę zajęcia z dziećmi, przeważnie z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia alpakoterapii polegają przede wszystkim na spędzaniu czasu z tymi zwierzętami. Alpaki są bardzo cierpliwe i też dosyć wymagające, więc dzieci też przez to, jakie są alpaki, jakie mają usposobienie, to też to wymaga od dzieci bardzo dużej cierpliwości. Na zajęciach zazwyczaj chodzimy na spacery, karmimy alpaki, ale też dzieci uczą się takiej samodzielności poprzez karmienie, poprzez przygotowywanie jedzenia dla alpak, więc to też jest taka fajna nauka sprawczości dla tych dzieci.
11: Co sprawia, że pacjenci czują się tutaj bezpiecznie, że faktycznie widać, że oni się coraz bardziej otwierają przy tych zwierzętach?
17: Wydaje mi się, że systematyczność, bo mamy określoną ilość dzieci, które przychodzą do nas na zajęcia i te zajęcia są raz w tygodniu, półgodzinne i myślę, że ta systematyczność, to, że rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia raz w tygodniu, to jest, myślę, że to jest to.
11: Macie alpaki i konie, prawda?
17: Tak, mamy alpaki, 9 alpak, 19 koni i mamy też psa terapeutycznego Rico.
11: Na koniach dzieci też jeżdżą. W jaki sposób to im pomaga?
17: W zależności od tego, jaki jest problem u dziecka. Też jest długi proces terapeutyczny. Bardzo często jest tak, że potrzeba nawet pół roku, żeby dziecko się przyzwyczaiło, żeby dziecko wsiadło na konia.
11: Ile trwa taka terapia? Czy ona tak naprawdę, nawet jeśli powiedzmy już widać postęp, to dalej ją prowadzicie, czy jest jakiś okres wyznaczony?
17: To znaczy tak, u nas są dzieci, dzieci do 18 roku życia i to w zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje. Jeżeli widzimy, że pomaga to, że dziecko chętnie tutaj przychodzi, to może to nawet trwać wiele, wiele lat.
11: I ile na przykład teraz dzieci macie pod opieką?
17: Teraz pod opieką, biorąc pod uwagę nasze wszystkie projekty, bo mamy kilka różnych projektów, no to będzie ponad 300.
11: Terapia jest skuteczna, ale brakuje funduszy, dlatego warto wesprzeć fundację. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjapociechom.pl.
5: A tematem zajęła się Małgorzata Zawada.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.